Mi ta 97 daga uku a kan zangon FM Rahman Radio kun saurari shirin manyan gobe. Inda daga bisani yanzu za ku saurari shirin sharhi da tsokaci.